0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina, Armagedonona. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina, Armagedonona. Mama ljubila morona. Mama ljubila morona.